Yamma, Ochero. Tayane hong na ka cha chut ni. Bio dap tiet se nyen no vin. To chia